zajmę za noż. Zajmę za nożą subego, nadstar na lumis. A je płoci by czes mi bego, wyszło mam arbutnis. A z mój carin mi lice je tarafę, by dół carin nuchcy. Je joje dół.